tiki taka ta, kuliki taka ti, kuliki taka ti, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka.